Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Radio Złote Przeboje. This is your

0: kształt promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.
2: Mamy punktualnie godzinę 6, 18 września, piątek dzisiaj. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Premier w Sejmie. Grożą nam rosyjskie drony i pociski. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu parlamentarnego Polska 2050. Uwaga na mgłę. Rano może utrudniać jazdę kierowcom. Ciężkie dni i ciężkie miesiące. Przed nami trudny egzamin, mówił w Sejmie premier Donald Tusk, przedstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz na jesień i zimę dotyczący działań Rosji. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są m.in. hybrydowe uderzenia dronami.

0: rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób.
2: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
0: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Szymon Hołownia wraca do władz Polski 2050. Były lider partii został nowym szefem klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza. Wybór Hołowni nastąpił jednogłośnie. Gęste mgły będą teraz coraz częściej utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa, dlatego policja radzi: zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
3: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Dziś o poranku ograniczona widoczność może jeszcze występować w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Kierowcy, patrzcie na znaki. Od kilku miesięcy dojazd na Plac Piastowski w Cieplicach jest drogą jednokierunkową. Niestety nie wszyscy patrzą na znaki lub zwyczajnie w pośpiechu nie zwracają na nie uwagi i często jeżdżą pod prąd. Tak było m.in. wczoraj, czytam w portalu 24jgora.pl. W ciągu minuty pod prąd wjechały dwa auta.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Piątek bez pogodowych alertów dla Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Synoptycy zapowiadają dzień z przejaśnieniami, ze słonecznymi momentami. Będą też chwile z przewagą chmur, ale nie powinno padać. Temperatura o poranku na poziomie 8 stopni z upływem dnia będzie rosła, by zatrzymać się na 19 stopniach między 13 a 14. Do tego lekki wiatr. Bez deszczu minąć ma także sobota. Deszcz może pojawić się w niedzielę.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej z okazji piątku i nadciągającego weekendu damy jazzu.
3: Tak, po szóstej też zastanowimy się, jakim zdaniem zacząć dobry weekend. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Piątuniunio, no jak zwał, tak zwał, jest nieźle, prawda? 4 minuty po szóstej, wilki, urkę przed nami. Dzień dobry.

0: Foreign Affair, Tina Turner, ależ się przeboje nagrywało w tych latach 80. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, mówi wam dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, bajabongo, mamy 18 dzień września i czas o 6.10 zajrzeć do kalendarza.
1: 68 lat temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree. Dzisiaj obchodzimy natomiast tak, dzień pierwszej miłości, dzień geologa oraz dzień bramy garażowej.
2: Ojojoj, no w Polsce to akurat trzeba podjąć trudną decyzję, albo garaż, albo samochód.
0: No, tak.
2: Życie. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy piątkowy apel poranny. No dajcie znać, jak się macie, czy już brama szeroko otwarta na weekend. Albo dobrze, albo bardzo dobrze rozumiemy, tak? No to czekamy na potwierdzenie. 2, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie do nas, a my zagramy kawałek, no taki złoty, a skromny. Golden Brown, The Stranglers. 11 minut po 6.

0: lato oficjalnie skończy się w środę 23 września o 2:06 czasu polskiego. To ile czasu zostało? 5 dni tylko. I dlatego właśnie my ciśniemy.
1: Musiałeś.
0: Jak się dam tymi letnimi przebojami, to był jeden z nich, Coco Jumbo, Mr. Prezydent w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: No to za kilka minut dosłownie, skoro jest piątek, to musimy powiedzieć: posłuchaj ta Barry White'a. Będzie miło, będzie fajnie i szczególnie w pozycji horyzontalnej dobrze wchodzi, gdyż ma taki niski głos, a wcześniej Liquido, które jest jak narkotyk, po prostu chce się słuchać i słuchać. Bądźcie blisko.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: nie tylko poniedziałek to 1/7 życia, piątek to też 1/7 życia, poniedziałek to jest 1/7 bolesna, a piątek to ta 1/7 radosna. Sprawdźmy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel piątkowy poranny. Halo, dzień dobry.
1: Wstałam tak rano, często tak wstaję, bo bardzo lubię słuchać Radia Złote Przeboje. I właśnie w tej chwili słucham i wprawił mnie w dobry humor.
2: Na ostatnie super. W tygodniu trudy i znoje najlepsze jest Radio Złote Przeboje.
3: Tak jest, ładny wierszyk, ładny, siadaj pięć. Jeszcze jak jest najlepsze? No jak boli, jak denerwuje, tak. Jak pęczy, to my to załatwiamy od ręki. No proszę bardzo, gramy Bonnie Tyler i będzie naprawdę dobrze. A telefon dla spóźnionych na apel poranny 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie.

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Reklama.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Festiwal Światła rozpoczyna się dzisiaj w Jeleniej Górze Cieplicach. Potrwa do niedzieli. Można spodziewać się wzmożonego ruchu, dlatego najlepiej na miejsce wydarzenia dojechać autobusem. MZK uruchomi specjalną linię numer 17. Kursy będą od godziny 17 do północy. Będą też do Cieplic jeździć autobusy regularnych linii według rozkładu jazdy.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy 18 dzień września i mamy piątek, no i dzisiaj o poranku zastanowimy się wspólnie, jakim zdaniem zacząć dobrze, ale tak naprawdę dobrze zacząć weekend. Na przykład może bym w weekend sprawdził, czy to nalewka z tego roku, to już dobra. Dobra wyszła, czy nie?
2: Dobre zdanie na weekend to jest taki: dzieci na weekend jadą do babci.
1: Bardzo
2: to
1: dobre zdanie. Bardzo dobre
3: zdanie. Świetne. No ja, no wiadomo jak to ja, chyba będzie pogoda na rower.
1: Ładne?
3: Ja przykro, ale tak mam. Ładne. No a teraz by, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend? 22 44 30, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy do telefonu, zapraszamy do maila. Za najlepszą sentencję otwierającą weekend obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Czy pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa? Ciepło, zimno, ciepło, cieplej. No, wersja dla dorosłych brzmi drogo, drożej, jeszcze drożej. Niestety mówimy o cenach paliw.
1: I będzie coraz drożej.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Reklama. 18 września mamy w kalendarzu i to jest piątek. Jest punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Kierowcy płacą coraz więcej przy dystrybutorach, a to jeszcze nie koniec podwyżek. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do małżeństwa i coraz odważniej do intercyzy. Uwaga, właściciele psów, w lasach ruszyła jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Olej napędowy podrożał w tym tygodniu średnio o 24 grosze na litrze, benzyna o 9 groszy. To najnowsze dane z biura analitycznego Reflex. Jak mówi Urszula Cieślak, w przypadku oleju napędowego ta skala podwyżek bezpośrednio na stacjach nie odpowiada jeszcze skali podwyżek na rynku hurtowym paliw.
10: To oznacza realizację zerowej niemal marży w przypadku sprzedaży na stacjach paliw. Podwyżki, które wynikają ze wzrostu cen hurtowych, nie zostały więc w całości przełożone.
9: A to oznacza, że kierowcy muszą się liczyć, że ceny przy dystrybutorach pójdą jeszcze bardziej w górę. Za litr benzyny płacimy teraz średnio 7,97 zł. Litr oleju napędowego to wydatek średnio 9 zł. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Wcześniej zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Na początku września Wojciech Król został zawieszony w prawach członka

0: klubu Koalicji Obywatelskiej. Zarzuty chce postawić mu prokuratura europejska, która prowadzi śledztwo w sprawie afery korupcyjnej na Górnym Śląsku. Polacy w tym roku ustanowili dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. Intercyzę zawarło blisko 70 tysięcy małżeństw. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową. Ruszyła jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, m.in. w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Dla psów są trujące, dlatego trzeba być ostrożnym, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: Sama przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Akcja szczepień potrwa do końca września.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Neck Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie pary ekstraklasowe w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Lepiej nie jeździć na pamięć po Jeleniej Górze. W różnych miejscach można trafić na prace drogowe i związane z nimi zmiany w organizacji ruchu, jak na przykład na remontowanym odcinku ulicy Wolności od Lidla do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Obecnie ruch odbywa się w obu kierunkach po jezdni prowadzącej z centrum miasta do Cieplic.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Będą chwile ze słońcem, będą też momenty pochmurne, raczej nie powinno padać, nie powinno też mocno wiać. Będzie cieplej do 19 stopni między 13 a 14, to mają być najcieplejsze godziny piątku w Jeleniej Górze. Do 21 stopni ma być jutro, więcej słońca niż chmur bez deszczu. Odwrotnie zapowiada się niedziela, chmury mają być na pierwszym planie, ale za nich będzie próbowało przebijać słońce, niewykluczony deszcz wieczorem.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry, na dnie Pacyfiku, koło Filipin, odkryli... A co odkryli? A nie uwierzycie, powiemy wam po siódmej.
3: Po siódmej też u nas rada, co odpowiedzieć kobiecie, kiedy mówi... Popraw mnie, jeśli się mylę. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Piątek? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Piątek. Gramy kult.
2: Piątunia.
3: Pięć po siódmej.

0: nasza matka, ta ziemia, nasza matka ziemia ma już 4 miliardy lat, a my ciągle, mili państwo, ciągle coś na niej odkrywamy.
1: Na dnie Pacyfiku, na wschód od Filipin, odkryto olbrzymią górę. Ma 4200 metrów wysokości, czyli to prawie połowa Monteverestu. A jej wierzchołek kryje się 200 metrów pod powierzchnią oceanu.
2: I to jest dopiero prawdziwe morskie oko. No to tylko patrzeć, kochanie, jak pojawią się tam fasiągi, oscypki i zdjęcia ze sztucznym białym misiem za prawdziwe dudki. A prawdziwe złote przeboje to tylko u nas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A i wszystko za free, jak to mówi młodzież. Lip Sync, Funky Down, 12 minut po 7.

0: Na początku był saksofon, a teraz ta gitara. Idzie z tą gitarą w piątek, proszę Państwa. Jerry Rafferty, Baker Street, czyli piekarnicza po naszemu. Nie zapomnijcie kupić bułeczek świeżych na zapas na weekend. Przypomina Radio Złote, przypomina Dzień Dobry w piątek, 19 po 7.
1: Dzień dobry, no właśnie kiedy się budzimy i sobie uświadamiamy, że jest piątek, to człowiek by chciał sobie zaśpiewać Bombastic, Fantastic. I właśnie tak za chwilę z Szagim zaśpiewamy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na Dzień Dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
3: W każdą niedzielę po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.

0: Nie ma szans. Nie ma szans, kochani, nie ma szans, nie dogadamy się.
1: Co?
2: Może jednak.
1: A może tak spróbujemy. No dobra, słuchajcie, z racji tego, że skład porannego programu Radia Złote Przeboje, bo tak w środek dyskusji wpadliście,
3: tak.
1: To jest skład mieszany, damsko-męski, to lubimy często poznawać bliżej nasze jakże różne światy.
2: Tak, ja na przykład od was wiem, że jak mówicie, że zrobicie coś po meczu, czyli za 90 minut, no to jeszcze trzeba doliczyć do tego to, co doliczy sędzia.
3: To prawda, a my na przykład wiemy od Iwony, uwaga, że jak kobieta mówi, popraw mnie, jeśli się mylę, to nie rób tego, nie poprawiaj jej. To jest pułapka! Lepiej coś szybko zagrajmy, coś fajnego dla naszej królowej poranka. Queen w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry za 28 ósma.

0: Here Comes the Rain Again straszył duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Nie strasz, nie strasz. Wcale ma nie być tak źle, prawda? Na
1: weekend. Nie będzie padać.
0: Będzie piękna
1: będzie
0: pogoda
1: padać,
0: dla grzybiarzy, dla wędkarzy. Tak liczymy po prostu na to. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Donna Summer i Hot Stuff już za kilka minut. A to dlatego, że kochani, przed nami ostatni weekend tegorocznego kalendarzowego lata. Mhm. Trzeba to dobrze uczcić. A wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają prozaiczne korki w drodze do roboty.
2: Reklama. Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji. Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Lubinie.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Dziś rozpoczyna się Festiwal Światła w Cieplicach. MZK uruchomi specjalną linię numer 17. Kursy będą od godziny 17 do 24. Dla osób, które zdecydują się przyjechać samochodem, przygotowano parking przy ulicy Lubańskiej obok Jeleniogórskiej Giełdy. Do dyspozycji kierowców są też parkingi miejskie, m.in. przy Parku Norweskim.
19: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 18 września i mamy piątek i dzisiaj o poranku zastanawiamy się, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend, tym bardziej, że to, uwaga, ostatni weekend kalendarzowego lata. Oj. No to 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Halo, halo, odpoczynek w toku.
3: Więc jadę do Krynicy Morskiej na Święto Dzika.
4: To mnie się tak nasunęło, że o, pan zdrowy rozsądek do poniedziałku. A tobie wątroba powodzenia.
5: Człowiek gdzieś by szedł, czegoś by chciał, gdzieś by jechał na Święto Dzika, chociażby jakim zdaniem zacząć dobrze weekend. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złotoprzeboje.pl. Za najlepszą sentencję otwierającą weekend obiecujemy złotą kawę porannego programu. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Joe Cocker, głos legendy, budzi nas w piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 5:08 zaglądamy do porannej prasy sportowej, a tutaj uważajcie, taki nagłówek. Polaków czeka łotwa robota.
1: Piękne.
2: No już jutro okaże się, czy taka łotwa. Jutro na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze zagrają z Łotwą w 1/8 finału. Więcej o tym w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
4: Czerwony dywan?
5: Nie tym razem.
4: Garderoba?
5: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
4: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
5: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2

0: Dentum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: przy każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Reklama. 18 dzień września mamy dzisiaj i to jest piątek, jest ósma. Przed nami Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Wojsko pilnuje polskiego nieba. Sezon pożarowy w lasach wciąż trwa. Polscy siatkarze wkraczają do fazy pucharowej Euro. Jutro gramy z Łotwą. W związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę Polska poderwała dziś myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Wojsko zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny. Rosja nie chce pokoju i nasili ataki. Donald Tusk wczoraj z mównicy sejmowej nakreślił scenariusz zagrożeń na najbliższe miesiące. W najbliższym czasie Rosja skupi się nie tylko na atakowaniu Ukrainy.
8: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
7: W odpowiedzi na narastające zagrożenie polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe na granicę z Ukrainą. A wczoraj syreny alarmowe zawyły na całej Lubelszczyźnie po raz pierwszy w samym środku dnia w związku z realnym zagrożeniem atakiem z powietrza. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
9: Na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuacje. To były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
10: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
11: Dla mnie to było, no, stresowałam się bardzo.
10: Było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
7: Najbliższe dni mają pokazać, które procedury wymagają poprawy, a które trzeba całkowicie zmienić, między innymi jeśli chodzi o ewakuację. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większość część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

0: 90. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy dziś dzień przerwy, ale już jutro rusza faza pucharowa. Dla nas najważniejszy będzie mecz reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Stawką jest awans do ćwierćfinału. Tego samego dnia Bułgaria zagra z Niemcami. Mecz Polaków z Łotwą zacznie się o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: W połowie stycznia przyszłego roku ma zakończyć się trzeci i ostatni etap przebudowy ulicy Karłowicza na Jeleniogórskim Zabobrzu. Prace obejmują odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Wcześniej, bo do połowy grudnia bieżącego roku, powinna zostać sfinalizowana przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Będą przejaśnienia i słońce, ale też sporo chmur. Spokojnie, nie tych deszczowych. Nie będzie też uciążliwego wiatru. Można głęboko oddychać, obecna jakość powietrza jest bardzo dobra. Poranki mamy już chłodne, ale w ciągu dnia robi się cieplej. Dziś temperatura ma sięgać w Jeleniej Górze 19 stopni między 13 a 14. Sobota bez deszczu, przelotnie może popadać w niedzielę wieczorem, intensywniej w poniedziałek.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Z okazji piątku i nadciągającego wszystkiego najlepszego. Po ósmej powiemy wam, skąd się bierze ptasie mleczko.
3: Po ósmej też dowiecie się, czy przyszłość widzimy świetlaną, czy jednak ciemność. Ciemność widzę. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. No w końcu, w końcu. Gramy kombi, sen się spełni. 4 po 8.

0: Bird's Milk wystąpi teraz w porannym programie, czyli ptasie mleczko wystąpi, które słuchajcie, jak się okazuje, znamy tylko my Polacy. No,
1: Obcokrajowcy są w szoku, że jest coś takiego jak ptasie mleczko. No, no. Próbujący go po raz pierwszy często pytają, czy w Polsce doi się ptaki tak jak krowy?
2: Odpowiadamy. W Polsce doi się wszystkich.
0: Brawo, ty!
2: A teraz na dobry początek weekendu gramy jeden z przebojów. Lawusz, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Młody Manfred po ukończeniu szkoły poważnie rozważał porzucenie świeckiego życia i wstąpienie do zachodu, do zakonu.
1: Do zakonu na zachodzie.
0: Tak jest. Ostatecznie jednak miłość do muzyki, a przede wszystkim do fanek zwyciężyła i tak właśnie powstał Fancy, a potem jego hit Flames of Love, który zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19:08.
1: Lubimy, nie? Znudzi nam się chyba nigdy. Za chwilę polsko-bałkańskie szalone nuty, czyli duet Bregowicz-Krawczyk na początek, dobry początek weekendu, a potem sprawdzimy, jakim zdaniem słuchacze Radia Złote Przeboje planują dobrze zacząć weekend.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Reklama. Dam gitarę.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 18 dzień września i mamy piątek i dzisiaj o poranku zastanawialiśmy się wspólnie, jakim to zdaniem zacząć dobrze weekend. Mm-hmm. Czas na podsumowanie.
2: Niech żyje piątek, piątek i sobota, niech żyje weekendzik, na co mi robota.
3: Co dzisiaj? Nie włączę dzisiaj telewizora, włącz radio.
4: W końcu dostałam się do stomatologa, żeby wymienić sobie szczękę.
5: Ty słucham radia, przeboje złote, tankuję paliwo po 4 złote za pół litra.
1: Brawo!
6: Brawo, pięknie. Złotą kawę wysyłamy za tę ostatnią sentencję otwierającą weekend, gdyż jest i tania, i godna. Dziękujemy wszystkim dzwoniącym w tym tygodniu. Po weekendzie obiecujemy wrócić z nowym tematem do dyskusji i oczywiście nową kawą w prezencie.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Świetne dźwięki, idealne na piątek, Kacza Gugu i tu Shy i Limal na wokalu, tak, ten z dwukolorową fryzurą. Limal to tak naprawdę przestawienie liter w nazwisku. Hamil, pan się nazywa Christopher Hamil tak naprawdę. A tak naprawdę to wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22 minuty 9.
1: Pamiętacie Call On Me, Erika Blitza? To za chwilę zagramy oryginał tego przeboju, a wcześniej sprawdzimy ostatni raz piątkowy poranek, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.

0: A od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Festiwal Światła potrwa od dziś do niedzieli w Cieplicach. Miejski Zakład Komunikacyjny przygotował się na tłumy. Oprócz zwykłych kursów na ulicę wyjedzie specjalny autobus linii numer 17. Będzie kursować w godzinach 17-24. Dla osób, które przyjadą samochodem, przygotowano parking przy ulicy Lubańskiej obok Jeleniogórskiej Giełdy.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: będzie dobrze. To znaczy, jak będzie, to się jeszcze okaże, ale teraz to chcemy policzyć wszystkich optymistów i pesymistów w kraju nad Wisłą.
1: No, policzono, że większość Polaków, bo aż 55%, deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość. 26% badanych wykazuje umiarkowane nastawienie. Zdeklarowanych pesymistów mamy tylko 12%.
2: No to jeszcze raz, optymista zawsze mówi, że nie jest źle, pesymista zawsze mówi, że jest źle. Realista wie, że jest źle. Masochista robi wszystko, żeby było mu źle. A my zagramy teraz dobrze, a nawet bardzo dobrze zagramy. Manam, szare miraże w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry w piątek za 8:09.

0: nieprzypadkowo gramy ten przebój Manamu w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, no bo ten poranek nas przywitał właśnie takim szarym mirażem i tak teraz będzie już częściej, no nie?
1: Tak, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mgły będą mocno dokuczać kierowcom, dlatego policja ostrzega i apeluje już teraz. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
1: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
0: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
1: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
0: W tej obok biura?
1: Właśnie w tej.
2: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: bebel-pol.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama. Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest 18 dzień września, jest 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: W sprawie cen paliw do gry wkracza prezydent, proponuje program PKN. Jesień coraz bliżej, a razem z nią gęste mgły. Policja ostrzega kierowców. Woda w słynnej galerii we Florencji, ale bezcenne dzieła całe. Do końca tego tygodnia do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy obniżający ceny paliw. Ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
6: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
5: W tej chwili posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Głosowanie dziś. Jeśli prezydent ustawy nie zawetuje, rząd obiecuje ponowny program CPN obniżający ceny paliw. Jak na razie niemal każdego dnia kierowców przy dystrybutorach czeka inna, wyższa cena.
7: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
8: No się nie zmieści, trzeba będzie coś przeprawić. Na pewno coś wymyślam, ale oby nie coś głupiego, tak?
9: I niektóre stacje to wiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy.
8: I tego nie przeskoczymy, taki jest świat skomplikowany, no niestety, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, na razie jest cały czas gorzej.
5: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
10: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Gęste mgły będą utrudniać jazdę, zwłaszcza w nocy i nad ranem. Szklana gablota uratowała Bachusa, bezcenny obraz Caravaggia w słynnej galerii Uffizi we Florencji. Woda pojawiła się w sali podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. Dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: Najwięcej chmur dzisiaj na zachodzie i na północy. Tutaj też może popadać deszcz. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, Gdańsku i w Poznaniu, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, do 22 w Krakowie. W weekend podobna temperatura, ale w niedzielę więcej chmur i deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: 5 dni, całe 5 dni cierpieliśmy, czekaliśmy, liczyliśmy sekundy i minuty i doczekaliśmy się, nadszedł piątek, piąteczek, piątunio.
4: Tak, a ponieważ ciągle pamiętamy te nasze cierpienia, to teraz nie zmarnujmy z piątku i weekendu ani minuty. Na razie zagłuszymy potrzebę pracy złotymi przebojami. Imprezowo zagra ATC Around the World. 4 po 9.

0: Maya wyśpiewała bardzo, bardzo poważny tekst krytykujący konsumpcjonizm, chciwość oraz świat, w którym materializm i pieniądze stają się ważniejsze niż relacje międzyludzkie. Kochani, Radio Złote Przeboje przypomina, po shoppingu weekendowym spotkaj się ze znajomymi.
1: Tak, i Maya będzie szczęśliwa i świat będzie lepszy, a gdyby jednak nie był lepszy, to zawsze jest jeszcze w odwodzie agent 007, czyli gość z licencją na poprawianie tego, co ktoś zepsuł, tak delikatnie mówiąc. Czyli jeśli szef zepsuł ci nastrój, to piosenka z filmu o Jamesie Bondzie poprawi ci humor. View to a Kill. To jest grupa Duran Duran, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest piątek, jest 11 po 9.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
24: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
23: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.

0: To piękne, to piękne. Słuchajcie, mimo problemów zdrowotnych i trudności trudnych osobistych doświadczeń, Ewa Bem regularnie pojawia się na scenie, a jej występy przyciągają tłumy absolutnie fanów.
1: To prawda.
0: Występuje m.in. w projekcie Ewa Bem i Andrzej Jagodziński, czyli w towarzystwie wybitnego pianisty jazzowego. W radiu Złote Przeboje przypomnieliśmy sobie, no, fenomenalny przebój Żyj kolorowo.
1: Cudowny, cudowny. To zostaniemy na chwilę w klimacie kolorowego życia. Będzie zespół o składzie międzynarodowym, międzyrasowym i międzykulturowym. Pokazywał w latach 80., że to, co może połączyć absolutnie wszystkich, to właśnie muzyka i zamiłowanie do dobrej zabawy, bo do tego służyła ich muzyka, tego zespołu. Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje na dzień dobry z 28 minut po 9.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
13: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Tak pięknie. To może śpiewać tylko ona, Whitney Houston. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak przy okazji, Houston, mamy problem, bo już by się chciało do domu, a tu jeszcze parę godzin trzeba. Ale to nic. My już dziękujemy. Spróbujemy, jak to jest. Tak się wychodzi z pracy o tej porze. W poniedziałek opowiemy i dziękujemy wam bardzo.
1: Kto jak kto te parę godzin. Nie, dobra, żartuję. Trzymamy za was kciuki. Dacie radę. Dziękujemy bardzo. Za poranny program piątkowy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Forkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie będzie z wami zaczynać właśnie ten weekend Gosia Kościelnie.
2: To ja, dzień dobry, jestem i też będę robiła wszystko, żebyśmy dali radę. I teraz Brązki Bity za 13 minut 10.

0: Już za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje, a potem bardzo optymistycznym muzycznym akcentem rozpoczniemy już oficjalnie przedpołudnie piątkowe.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Jeleniej Góry.
13: Urszula Miszczak. Kierowcy, patrzcie na znaki. Od kilku miesięcy dojazd na plac Piastowski w Cieplicach jest drogą jednokierunkową. Chcąc wjechać na plac kombatantów, należy przy poczcie skręcić w prawo i kontynuować jazdę ulicą Wodną. Niestety kierowcy bardzo często ignorują lub nie zwracają uwagi na znaki, jak na przykład wczoraj donosi 24 od Gora.pl. W ciągu zaledwie minuty dwa samochody wjechały pod prąd. A propos bezpieczeństwa. Wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne Bezpieczny Senior za Kierownicą odbędzie się jutro w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Seniorzy będą mogli w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności, mówi podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji.
14: Będą mogli skorzystać z symulatora dachowania. Przewidziany jest także slalom w alkogoglach i narkogoglach, a także seniorzy będą mogli przejechać się samochodem egzaminacyjnym z egzaminatorem.
13: To jutro od 10:00. Na koniec gmina Bolków zdobyła blisko 390 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę remizy OSP w Kaczorowie. Celem jest usunięcie skutków powodzi. O zakresie prac powiem za godzinę.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
13: Chmury będą dominowały nad stolicą Karkonoszy, ale słońce nie da za wygraną. Zrobi wszystko, by jak najczęściej się pokazać. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Tyle maksymalnie mają wskazać termometry w Jeleniej Górze między 13 a 14. Nie powinno padać. Bez deszczu zapowiada się także sobota. Ma przynieść dużo rozpogodzeń słońca. Temperaturę do 21 stopni. Tyle samo ma być w niedzielę. W pogodowym planie chmury, słońce, deszcz.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
15: No i mam nadzieję, że czujecie się teraz po prostu już prawie piątkowo w pełną gębą, w tym sensie, że cudowny, radosny dzień wrześniowy.
16: Radio Złote Przeboje.
15: A zaczynamy to przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje z Bon Jovi, It's My Life. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Woman No Cry. 8 minut po godzinie 10. Pamiętajcie, robota nie zając, tym bardziej, że jest piątek. Oczywiście wszyscy pracujemy, ale łączy nas ta sama muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, a z badań wynika, że polscy pracownicy oceniają swoich przełożonych średnio na 3+. W 5-stopniowej skali, a co czwarty pracownik wystawia swojemu szefowi ocenę niedostateczną albo mierną. I ponad 70% Polaków deklaruje dobre albo poprawne stosunki ze swoimi przełożonymi. To, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika, szefa, no to podzielmy się dzisiaj może najbardziej pamiętnym tekstem swojego szefa. Czy był śmieszny, czy może to była złota rada? Cała Polska łączy się teraz, słuchając przy pracy Radia Złote Przyboje, a telefon do nas 224430. Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę płócienną Radia Złote Przyboje z naszej limitowanej edycji. Do 12 sobie gawędzimy. Najbardziej pamiętny tekst waszego szefa. Śmieszny? Może złota rada? 224430.

0: rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

Miss Wybrzeża, następnie Miss regionu Ligurii. Pracowała jako modelka, a później prowadziła popularne programy telewizyjne i wielką popularność przyniósł jej jednak dopiero rok 1987. Sabrina Salerno przed nami, która wydała właśnie w roku 87, świetnym roku muzycznie, utwory Boys i Hot Girl, no i także w ogóle cały album pod tytułem Sabrina. Sabrina pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, regularnie publikuje zdjęcia, w tym roku również, na których prezentuje swoją formę i figurę fantastyczną, nie odbiegającą od tej z czasów największej popularności. Wiele z tych fotografii pokazuje, że nadal chętnie podkreśla swoje atuty, ciesząc się sympatią fanów z całej Europy. I jeszcze w 2010 roku powróciła na scenę obok Samanthy Fox, innej ikony lat 80. i wspólnie dziewczyny nagrały cover piosenki zespołu Blondie Call Me. A teraz w Radiu Złote Przyboje, żeby było nam jeszcze przyjemniej w to piątkowe przedpołudnie, takie okruszki lata. Boys, Summertime, Love. Boys.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Za najważniejsze cechy dobrego kierownika Polacy uważają uczciwość, wspieranie swoich ludzi i pozytywne nastawienie. A czego nam najbardziej brakuje u szefów? Poczucia humoru. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kierownika i dzwonicie do Radia Złote Przeboje podzielić się pamiętnymi tekstami waszych szefów, takimi, które utkwiły wam w głowie na długo.
2: Moja szefowa mi kiedyś powiedziała, idąc na urlop, jak mnie nie ma, to i tak wszystko widzę.
3: Pamiętam zdanie mojego szefa, to wiem, o co ci chodzi, ale nie nadążam za twoim tokiem myślenia.
4: Witam. Jestem pracownikiem w jednej firmie od 25 lat, a ulubionym tekstem mojej szefowej jest: nie podoba się, tam są drzwi, ślubu z tobą nie brałam.
1: Pozdrawiam bardzo mocno. 22 44 i 30. Nasz telefon albo mail robotamałpa.złoteprzeboje.pl. Pamiętny tekst twojego szefa.
0: Robota nie zając.

0: J-Lo w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 11 za 5 minut najważniejszej, tylko sprawdzonej wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem wracamy i do naszego cyklu robota, nie zając, i do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: RadioExpert.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
6: Wiadomości z Jeleniej Góry.
7: Urszula Miszczak. Gmina Wolków otrzymała blisko 390 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę remizy OSP w Kaczorowie. Prace obejmują m.in. wykonanie drenażu, ocieplenie elewacji, remont dachu, odnowienie wnętrza budynku. Celem jest usunięcie skutków powodzi z 2024 roku, przywrócenie pełnej funkcjonalności remizy oraz poprawa warunków działania strażaków. Po kilkumiesięcznej przerwie znów ruszyła budowa dwóch budynków komunalnych przy ulicy Junaków w Jeleniej Górze. W każdym będzie po 15 mieszkań dwu- i jednopokojowych. To pierwsza od około 20 lat budowa nowych lokali komunalnych w mieście, podkreśla Jelonka.com. Finał robót pod koniec przyszłego roku. A od dziś do niedzieli potrwa Festiwal Światła w Cieplicach. W ubiegłym roku przyciągnął tłumy. Miejski Zakład Komunikacyjny jest przygotowany, mówi prezydent Jerzy Łużniak.
8: Będą dodatkowe autobusy, także nie trzeba przyjeżdżać samochodami. Będzie też dodatkowa linia numer 17.
7: Autobusy tej linii będą jeździć od godziny 17 do północy na trasie Kiepury – Pałac Sobieszów – Kiepury. Za godzinę szlachetna paczka.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Przybywa stopni na jeleniogórskich termometrach. Najwięcej do 19 mają pokazać między 13 a 14. Chmury na pierwszym planie, ale ma być trochę przejaśnień. W ciągu dnia powinniśmy złapać trochę słonecznych promieni. Nie powinno mocno wiać ani padać. Więcej słońca ma przynieść sobota. Temperatura wzrośnie do 21 stopni. Nie będzie deszczu. On pojawia się na pogodowych mapach na niedzielę. Jest na nich też trochę przejaśnień.
6: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
9: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Piątkowe przedpołudnie, prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Black or White, Michael Jackson.
11: Radio Złote Przeboje.
10: A współcześnie w 2026 roku, 18 września, czyli dziś, mamy Dzień Kierownika, Światowy Dzień Kierownika i sobie gawędzimy w naszym cyklu Robota Nie Zając o pamiętnych tekstach naszych szefów. 2244 i 30.

0: Nikel, taka pięciocentóweczka. Céline Dion uważa ją, właśnie taką kanadyjską monetę, ona miała 5 centów dosłownie, z roku 1968 za swój osobisty talizman. Znalazła tę monetę w Japonii, w Tokio. Tuż przed wejściem na scenę spacerowała wtedy ze swoim mężem, uznała to za szczęśliwy znak. Później odnalazła kolejny egzemplarz takich groszy, 5 groszy kanadyjskich jakby, zwanych Nikel, na scenie w Kanadzie. I ten wyjątkowy numizmat stale jej towarzyszy i na co dzień go podobno nosi w swojej torebce. I ta cyfra 5 i sam symbol Nikla, 5 centówki, zainspirowały ją również później do współzałożenia kanadyjskiej sieci restauracji, która właśnie nazywa się Nikel's Grill and Bar. I ta nazwa nawiązuje do tej szczęśliwej cyfry, no a poza tym to jest 1968 rok, czyli rok urodzin Céline Dion.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Céline Dion, You Falling Into You? Rok 96, 10 minut po 11, Radio Złote Przeboje.

Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
14: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
15: Reklama.

0: Dziś Światowy Dzień Kierownika i dzwonicie, żeby podzielić się pamiętnymi tekstami waszych szefów, takimi, które trudno zapomnieć, a i podzielić się warto z pracującymi w innych miejscach w całej Polsce za sprawą radia Złote Przeboje.
1: Powiedzenie kierownika nie, bo nie, a dlaczego nie, bo nie.
2: Ja usłyszałam tekst: Dziśka, ty masz okres wypowiedzenia 25 lat, tak więc czekam nie dożywocie. Miłego, pozdrawiam.
3: Szef zrobił zebranie, na którym wszystkim oznajmił, że w firmie zostanie zamontowany system rozpoznawania twarzy. Każdy zastanawiał się, co to będzie, może jakieś nowoczesne urządzenie, po czym po czasie powstała portiernia.
0: Teksty genialne, dziękuję. 224430 albo mail robota@złoteprzeboje.pl. Pamiętny tekst twojego szefa. Do 12 czekam na telefony, potem jeszcze na pamiątkę piątku. Za najciekawszy oddam torbę Radia Złote Przeboje płócienną. 224430.
4: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Drodzy klienci Lewiatana,
4: czy... W aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysoks, siła...
1: ...niż roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Teraz nie przepłacam.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i
6: zakładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
15: Reklama.

Radio Złote Przeboje za 12 minut będzie południe. Polska miała mieć swojego reprezentanta w Eurowizji w 1975 roku, ale Anna Jantar do Sztokholmu wtedy nie poleciała. Jedynym komunistycznym krajem, który brał udział w Eurowizji, była Jugosławia. Europejska piosenka po wojnie przeżywała swój renesans. Rok wcześniej na festiwalu objawił się szwedzki zespół ABBA. Polska na swoje uczestnictwo musiała czekać jeszcze 19 lat. Potem Edyta Górniak zaśpiewała piosenkę To nie ja. No i wiadomo, została sensacją Eurowizji. Komentator BBC nazwał ją najlepszym młodym głosem Europy, co nie dało zwycięstwa, ale dało nam ten przebój. Edyta.

0: Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. 5 minut przed 12, a dokładnie w południe piątkowe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Wiesz, co jest najlepsze w

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Jeleniej Góry.
5: Urszula Miszczak. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy także na Dolnym Śląsku. Jak dołączyć do akcji, o tym wolontariuszka Karolina Karolak.
6: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
5: Nabór potrwa do końca września, szczegóły na stronie szlachetnapaczka.pl. Rozpoczyna się sezon grzybowy, pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przypominają, że w parku są wyznaczone miejsca, w których można zbierać grzyby, poza nimi zbiór jest niedozwolony. Mapy i szczegółowe informacje są na stronie KPN-u. Teatr Norwida rozpoczął drugi sezon artystyczny pod wodzą Katarzyny Sołtys. On także będzie miał swój motyw przewodni i to z nim związane będą premiery.
7: Zdrowie. Zdrowie psychiczne, kondycja psychiczno-fizyczna nasza. Każdy z tych spektakli mówi w jakimś kontekście o naszym zdrowiu.
5: Jakich tytułów możecie się spodziewać? O tym już w ten weekend w rozmowie Igora Kociubińskiego z Katarzyną Sołtys, której posłuchacie w programie Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Dziś przeważnie pochmurno, ale nie powinno padać. Jest szansa na trochę słonecznych akcentów. W najcieplejszych godzinach dnia między 13 a 14 temperatura ma sięgać w Jeleniej Górze 19 stopni. Wiatr słaby, jakość powietrza bardzo dobra. Więcej słońca ma być jutro, zobaczymy też chmury, nie spadnie deszcz. Zdaniem speców od pogody popadać może w niedzielę bliżej godzin wieczornych. Do tego dojdą silniejsze podmuchy wiatru.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Światowy Dzień Kierownika, 18 dzień września i piątkowe popołudnie właśnie się rozpoczyna. Wszystkich kierowników, szefów i innych dyrektorów bardzo mocno pozdrawiamy z Radia Złote Przeboje i rozmawiamy sobie. O waszych pamiętnych tekstach, drodzy szefowie, dziś w naszym cyklu Robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Freddie Mercury.

czuł, że nie jest godzien, natomiast ona była nim zachwycona. Tak to się właśnie zaczęło. Aretha Franklin chciała, no i już była gotowa na to, żeby nagrać duet z George'em Michaelem, ale on, kiedy otrzymał propozycję napisania utworu dla Arety Franklin, był pochłonięty pracą nad materiałem dla zespołu Wham i plany królowej soulu musiały nieco poczekać, a to nieco to były 2 lata i po 2 latach przyszedł w końcu czas na realizację tych planów. Początkowo George Michael się obawiał, duetu z Aretą. To była dla niego ikona, czuł, że nie jest godzien z nią zaśpiewać, no ale w końcu się udało. Lody zostały przełamane. George Michael był zachwycony nagraniami wspólnymi w studio, a ich wspólna piosenka stała się niesamowitym przebojem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Radio Złote Przeboje, Aretha i George.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Sobota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Kierownika i od 10 rozmawialiśmy sobie o pamiętnych tekstach waszych szefów.
2: Pracowałem kiedyś w takiej firmie spedycyjnej. Nasz szef nie był skory do płacenia i do wszystkiego. I kiedyś, pytając go, czy by nie można było wziąć 100 zł a konto, on się odwrócił na pięcie i powiedział do mnie: ja na chleb nie mam, a ty ode mnie 100 zł chcesz.
3: Mój szef mówił do mnie: jak się nie wyrabiasz w tygodniu, to masz jeszcze wolne soboty i niedzielę.
0: Robota nie zając.
4: Pracując w dosyć dużej korporacji, uczestniczyłem w takim spotkaniu firmowym dotyczącym zarządzania, nazwijmy to. Po tym spotkaniu powstał raport. Każdy ten raport dostał od szefa. Było napisane tak: obciąć płacę, podnieść morale. Termin od zaraz.
1: Au, aż mnie zabolało. No, trudno zapomnieć taki tekst. Obciąć płacę, podnieść morale. I co, zadziałało? Dla Ciebie Torba Płócienna, Radia Złote Przyboje, na pamiątkę naszego dzisiejszego tematu. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie telefony dzisiejsze i życzę świetnych szefów, no i poczucia humoru na co dzień, w pracy też.
0: Robota nie zając.

0: cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

Wszystko zaczęło się gdzieś na początku 80. lat. To są nasze ukochane lata przecież w Radiu Złote Przeboje. Od zespołu, który nazywał się Streets, utworzonego przez 5 młodych Holendrów. No i niedługo potem, w roku 1984, udało im się nawet podpisać kontrakt płytowy. No z tym, że okazało się, że już istnieje inna grupa o nazwie Streets, więc panowie przemianowali się na Ten Sharp. A skoro Ten Sharp, no to wiadomo, co chwilę, za chwilkę zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, ich największy przebój. Ale wydawane przez Ten Sharp single przepadały z kretesem, więc firma płytowa straciła cierpliwość i zespół został bez kontraktu. Do czasu Radio Złote Przeboje.

najważniejsze wiadomości i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata przed nami. Już za niemal 6 minut będzie godzina 13. Radio Złote Przeboje. Posłuchajmy wiadomości i prognozy pogody razem.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co masz dziś na lunch?
4: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
5: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
4: Leci się na przerwie do Biedronki.
5: I gotowe?
6: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Lubinie.

0: Zakupów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
8: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
7: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nazwiska.

0: weterynarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
1: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 16-latków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
2: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
1: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderland.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe też burze, od 19 stopni na północy, 20 stopni na wschodzie, do 21-22 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Popołudnie piątkowe trwa. Radio Złote Przeboje. Ściskam was wszystkich i zapraszam na kolejną godzinę. Gosia Kościelniak, a przed nami Kim Wilde.

spełnienie wszystkich marzeń Zachodu. To raj na ziemi dla naszej cywilizacji. A jak się dostać do tego raju? Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers radzi, żeby poddać się operacji plastycznej, żeby zabieg złamał klątwę starzenia się, a nasza własna skóra ma stać się skórą sławy, więc skórą wiecznie młodą i piękną. I przez liczne operacje zatracamy swoją własną twarz. To jest właśnie cena popularności. Oczywiście, że cytuję ironiczne, mocne, cyniczne słowa o kalifornikacji świata. Red Hot Chili Peppers, Californication. To był rok 99, a wszystko aktualne. Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

0: Pokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Zawsze w eleganckich garniturach, z charakterystyczną fryzurą i tym chłodnym, nieco zdystansowanym sposobem bycia Falco. Jego estradowa osobowość była takim połączeniem rockowej gwiazdy i ironicznego obserwatora rzeczywistości. Rock Me Amadeus jako pierwszy niemieckojęzyczny singiel w historii zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, a Falco zaczynał w ogóle jako basista w różnych wiedeńskich kapelach i to wtedy zdobył niezbędne doświadczenie i zaczął budować swój wizerunek estradowy. Elegancki, pewny siebie i prowokacyjny. Uwielbiam człowieka. Radio Złote Przeboje, teraz No Doubt.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Reklama.

0: Podsumowując moje dzisiejsze spotkanie z wami, jakże miłe w Światowym Dniu Kierownika, chciałabym tylko przypomnieć. Dzisiaj jest Światowy. Kwiaty pan kupił, proszę pana. Światowy Dzień Kierownika. Także ja zmienię temat.
1: Tak, poproszę.
0: Chciałabym dokończyć tylko, że wygrał dzisiaj tekst kierownika, który brzmiał tak. Obciąć płace, podnieść morale. Wprowadzenie natychmiast. Niesamowite, prawda?
1: Jezu, ja widzę tego człowieka, nie
0: obciąć
1: znam go, ale...
0: Płace.
1: Drogie kierowniczki, drodzy kierownicy, Dido, here with me. A Jezu, tym się tak zimno zrobiło. Nie.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. jak zwykle na naszej antenie wrócą po wiadomościach o 14, a za chwilę sprawdzamy, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Sprawdźcie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca!

0: koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży i to w całej Polsce. Jestem wściekła, nie wiem co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
0: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
2: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
0: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzień pochmurny z większymi przejaśnieniami na Podkarpaciu i na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Jeśli chodzi o temperatury, to wszędzie dość zbliżone. 16 stopni w Poznaniu, w Bydgoszczy. Najwyższe temperatury w okolicach Krakowa i Rzeszowa. 22 stopnie. Na złość Rosjanom jedziemy dzisiaj do naszych ulubionych sąsiadów Czechów. Już teraz zapraszam na program Rusz się i wycieczkę, na którą za chwilę zabierze nas Piotrek Jaworski. Dzień dobry, w piątek mówi wam Jerzy Telesiński.

Po 23 latach przerwy Madonna wraca na galę MTV Music Awards. Organizatorzy ogłosili właśnie, że to ona całą imprezę otworzy. Wiemy też, że gospodarzem wydarzenia będzie Snoop Dogg. No a całość do obejrzenia będzie 27 września. Do tego czasu całe mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. zaserwuję Wam na naszej antenie. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
5: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
19: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: jeden z absolutnie najpyszniejszych duetów Radia Złote Przeboje, w którym teraz dołącza do mnie, to pora na mały wypad w bardzo ciekawe miejsce, Piotr Jaworski.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy na złość. Na złość Rosjanom jedziemy do naszych ulubionych sąsiadów Czechów. Będziemy podziwiać ich bogate wnętrze, czyli bajecznie piękną dziurę w ziemi. Ruszamy na Morawski Kras, czyli leżące na północ od czeskiego Brna zagłębie jaskiń. Najciekawsza z nich to jaskinia Punkwy, niedaleko miejscowości Blansko. Ale zaczniemy od wielkiej, głębokiej na prawie 140 metrów dziury w ziemi. Gigantyczne zapadlisko o nazwie Przepaść Macocha. Kiedyś było wielką grotą, której strop się zapadł. Na taras widokowy, z którego można przepaść podziwiać, wchodzi się dwukilometrową ścieżką. Na szczęście można też wjechać kolejką linową, ale najlepsze dopiero przed nami, wizyta na dnie zapadliska. Droga do niego prowadzi korytarzami i komnatami jaskini Punkwy, obwieszona stalaktytami, najeżona stalagmitami, często połączonymi w wielkie kolumny, oświetlona tak, że wygląda zupełnie nierealnie. Godzinny rześki spacer w 8 stopniach i prawie 100% wilgotności prowadzi na dno przepaści Macocha. Jest gigantyczna, obwieszona roślinami nie z tego świata, a spod jednej z pionowych ścian wybija rzeka Punkwa. I całą tę wycieczkę kończy niewiarygodny 20-minutowy podziemny spływ. A potem można jeszcze wpaść do Brna, bo na Morawach hoduje się winorośl i od września do listopada winiarze ciągle coś fajnego organizują. A jak się melanż niechcący przeciągnie, to nie będzie nasza wina, to będą ich wina.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Tania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Reklama.

Zygmuś, Zygmuś, może byś zaśpiewał, wiesz, w dwóch piosenkach, bo teraz mam taką wenę. Wyszło tak, że z dwóch zrobiło się 13, opowiadał Zygmuś Muniek Staszczyk, mówiąc o swoim nowym muzycznym projekcie, w którym bierze udział. Największe przeboje lat 80. i 90. na piątek to jest nasz wspólny projekt, zatem Kylie Minogue.

Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. O tym, że są ranni, powiemy więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Czekoladę z pire!
6: Makaron carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Tu Radio Złote Przeboje w piątek, 18 września w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
20: Eksplozje i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzemiński, eksplozje.

0: katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
2: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
3: Grzyby może?
4: Grzyby, o.
3: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
4: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
3: Bardzo pozytywnie pani by do tego podchodziła.
4: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
0: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: Urszula Miszczak, zapraszam. Wielką sceną światła, muzyki i sztuki będą od dziś do niedzieli Cieplice, a to za sprawą Festiwalu Światła. Wydarzenia obejmą 3 miejsca, Park Zdrojowy, Plac Piastowski oraz Park Norweski. Organizatorzy zapowiadają podróż przez azjatyckie legendy, kulturę i współczesność, wykorzystując do tego mappingi, wielkoformatowe projekcje, instalacje świetlne, laser show, ekran wodny oraz widowiska immersyjne. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Jest piątek. To oznacza premiery w kinie Helios w Jeleniej Górze. Jedną z nich jest Teddy i magiczna lampa. To trzecia odsłona pełnej humoru i przygód animowanej serii, w której nie zabraknie skarbów, zagadek, podróży w czasie i oczywiście mumii. Zaglądam jeszcze do repertuaru Zdrojowego Teatru Animacji. Jutro dla dzieci, leśne przygody Tymoteusza Rymcimci, a w niedzielę spektakl Coś na ząb.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
7: 16 stopni w Bydgoszczy, 17 w Gdańsku i w Poznaniu. Najwyższe temperatury w okolicach Rzeszowa i Krakowa, tutaj do 22 stopni. W Polsce raczej pochmurnej. Przejaśnienia tylko na Podkarpaciu, na zachodzie, a przelotny deszcz na wybrzeżu. Niesamowicie ciekawy gość wpadnie do Marzeny Rogalskiej już jutro w samo południe. Nie spodziewacie się, kto to będzie. No ale za chwilę o wszystkim z Marzeną w duecie wam powiemy. Polecamy się na cały weekend. Jerzy Telesiński.

Ciężko się ścigać z innymi o oceny jurorów, powiedział Gabriel Fleszar o swoim debiucie w programie Twoja twarz brzmi znajomo. No podobno poszło tak sobie. W pierwszym odcinku, kiedy zająłem ostatnie miejsce i popatrzyłem potem na resztę uczestników, to powiedziałem sobie, okej, chyba jestem wśród nich kimś, kto jest w stanie podejść do tego najspokojniej. No i bardzo fajna postawa. I tak proszę trzymać. I spokojnie proszę sobie wygrywać. Uwaga! Bilety na koncerty grupy Kombi, Królowie Życia. Rusza trasa koncertowa. Od poniedziałku rusza rozdawanie biletów na te fantastyczne koncerty. O wszystkim na złoteprzeboje.pl. Poczytajcie już teraz.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.

0: Walking in Memphis i Mike Conn. Nie Mike, tylko Mark. Marzenko, wywołaliśmy wczoraj duże rozbawienie wśród słuchaczek i słuchaczy tym naszym Ej, którym się troszkę pobawiliśmy. To ja chciałem cię zapytać, bo jutro już sobota, kto cię jutro odwiedza w studiu Radia Złote Przeboje?
1: Igor Kwiatkowski. Igor Kwiatkowski. Boże. Wspaniały, no wspaniały. Wiesz, że my jesteśmy po prostu...
0: Zroślaki.
1: Tak, brat i siostra. Troszkę tak jesteśmy ze sobą absolutnie połączeni poczuciem humoru, sympatią wielką, więc cieszę się, przybieram łóżkami. Nie, bądź zazdrosny, Julku.
0: Nie, ja
1: Ty masz specjalne miejsce w mym sercu.
0: Igo, ja nie. No to kochana, to się umawiamy na jutro w samo południe. Marzena Rogalska i Igor Kwiatkowski. Facet śmieszny i boski, a teraz Maria Magdalena i Sandra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wrześniowe voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye.

Catherine Deneuve zagra w nowej wersji Dekalogu. Cały projekt, za którym stoi aktor młodego pokolenia Maciej Musiał, ma składać się z 10 filmów zrealizowanych przez różnych reżyserów. Pierwszy z nich nosi tytuł Parallel Tales. Powstaje na motywach 6 części kieślowskiego Dekalogu, czyli krótkiego filmu o miłości, w którym w oryginale, przypominam, grał Olaf Lubaszenko, Grażyna Szapołowska, Artur Barciś, a w wersji tej międzynarodowej, no właśnie, Catherine Deneuve i m.in. Vincent Cassel. No to czekamy na nowy Dekalog.

No niestety przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw, jak się okazuje. Od czego zależą, które paliwa mogą podrożeć najbardziej i od kiedy, to wszystko powiemy w wiadomościach o 16:00.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Reklama.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości. Jest piątek, 18 września.
11: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet to 20-30. No tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
12: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
11: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość.

0: do 65 lat.
1: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
0: Prywatnych i zawodowych mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
2: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi i tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
0: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie Zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
3: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka. No ale u nas już się coraz bardziej ośmiela. Z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
0: Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Na początek Festiwal Światła w Cieplicach potrwa od dziś do niedzieli w Parku Zdrojowym, na Placu Piastowskim i w Parku Norweskim. Czekać będą na Was mappingi, ekran wodny, laser show, instalacje świetlne. Nie zabraknie koncertów, wystąpią m.in. Problem, Zalia, Rogucki. Będzie największe silent disco w Polsce, koncert muzyki filmowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Teraz coś dla kinomanów. Jutro przedpremierowy pokaz filmu W sercu dziczy z Bradem Pittem w roli głównej. To historia byłego oficera sił specjalnych i jego psa, którzy walczą o przetrwanie po katastrofie samolotu w samym sercu bezlitosnej dziczy na Alasce. Seans jutro o 20.15 w jeleniogórskim kinie Helios. A może macie ochotę wybrać się na Rykowisko? Wyprawa 26 września. Są zapisy. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
6: Na wybrzeżu deszcz, możliwe również burze. Najwięcej przejaśnień dzisiaj na Podkarpaciu i na zachodzie, a na termometrach od 16 stopni w tej chwili w okolicy Bydgoszczy do maksymalnie 22. Tyle pokazują termometry w Warszawie. Dodawanie białka do porannej kawy? No jest taki nowy, popularny trend, a czy ma sens? Powiem Wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam Was w piątek.

3000 ludzi na ślubie? No tak, tak było. U szczytu popularności grupy Bee Gees Maurice Gibb poślubił szkocką piosenkarkę Lulu w kościele świętego Jakuba. To był 18 lutego 69 roku. No tak, było mnóstwo wspaniałych gości. Piękny był ślub. Niestety oboje mieli tak intensywne życie zawodowe, że między innymi z tego powodu właśnie małżeństwo nie przetrwało, ale pozostało w przyjaznych stosunkach mimo rozwodu.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
3: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września. Carrefour w sumie
3: najlepszy jest. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kasia Kowalska i to, co najlepsze w Radiu Złote Przeboje. No, na przykład kawa z dodatkiem białka? A, zaskoczeni? No to dobrze, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Kawa z odżywką białkową podbija media społecznościowe. Ciekawe połączenie kofeiny i protein ma zapewnić dłuższe uczucie sytości, stabilniejszy poziom cukru we krwi i wsparcie mięśni bez uczucia głodu. Dietetycy potwierdzają, że spożywanie białka zaraz po przebudzeniu ma ogromny wpływ na nawyki żywieniowe w ciągu dnia, a żeby uzyskać najlepsze rezultaty, trzeba wymieszać proszek proteinowy z niewielką ilością zimnej wody, mleka albo herbaty ziołowej. Kiedy uzyskamy całkowicie gładką bazę, wtedy dopiero dodajemy gorącej kawy. Zalanie proszku wrzątkiem bezpośrednio spowoduje wytrącenie się osadu, dlatego warto odstawić świeżo zaparzoną kawę na chwilę do ostygnięcia. Chociaż takie połączenie ma wiele zalet, to osoby cierpiące na wrzody, żołądka albo refluks mogą odczuwać podrażnienia. Podobnie osoby z silną alergią na białko mleka.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Zderzenie dwóch osobówek na wrocławskiej obwodnicy autostradowej w pobliżu węzła Wrocław Północ. Nikomu nic się nie stało, ale wciąż możliwe utrudnienia w ruchu w stronę Warszawy. Jedna osoba ranna z kolei w zderzeniu dwóch osobówek Hilawety na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód, Kutno Północ. Jezdnia w stronę Trójmiasta. Zablokowane są objazdy.
14: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Nowe wydanie na 40-lecie albumu Cyndi Lauper zapowiada. Jubileusz True Colors. Pojawi się odsłona w wersji deluxe. Cyfrowa edycja jest już dostępna, a analogowa, dwupłytowa ukaże się 4 grudnia. Wersja cyfrowa zawiera dwa wcześniej niepublikowane utwory. Ta nadchodząca edycja winylowa będzie zawierać wybrane nagrania z występu Cyndi Lauper z 1987 roku Live at the Zenith Paris i będzie dostępna w limitowanej edycji tęczowej. Taki prezent pod choinkę. To jest coś. Czy święty Mikołaj mnie słyszy?

0: Piątkowe Radio Złote Przeboje. Będziemy mówić o tym, że ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazdy kolejowe w trakcie opuszczania zapór. Szczegóły o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Lubinie.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
16: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
17: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
0: Reklama.
2: 18 września, piątek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
18: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
19: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
18: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział,

0: się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś dwa kolejne zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
1: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
0: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda.
4: Najwyższe temperatury 21-22 stopnie. Warszawa, Katowice, Kraków, Rzeszów. Najniższe, czyli 18 w Bydgoszczy i w Poznaniu. Tyle też w Szczecinie. No a jeśli chodzi o to, czy jest szansa na deszcz, to zdecydowanie tak, ale największa na wybrzeżu. Poza tym więcej przejaśnień na Podkarpaciu i na zachodzie.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: No i jest. W poniedziałek obiecywałem wam, że razem dotrzemy do piątkowego popołudnia. Słowa dotrzymałem. Jerzy Telesiński, witajcie.

Jednak będzie film biograficzny o Britney Spears. Twórcy wznawiają produkcję po niedawnym kryzysie. Gwiazdy Hollywood aktualnie walczą o rolę. A sama piosenkarka jest wreszcie gotowa opowiedzieć o swoich życiowych zlotach i bolesnych upadkach, chociaż twierdziła do niedawna, że troszkę się tego zadania obawia. Trzymamy kciuki za produkcję.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.

cieszy się niewiarygodną popularnością wśród Irakijczyków. Sam Lionel Richie mówi: tak, jestem wielki w świecie arabskim. Odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Dodam tylko, że piosenkarz występował w Maroku, Dubaju, Katarze, Libii i ma nadzieję, że pewnego dnia będzie miał okazję wystąpić dla Irakijczyków.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
5: Regularnie się badać,
4: spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
25: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
25: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
26: Odblokowany tak zwany szybki, czyli lewy pas na autostradzie A1 pod Kutnem w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki i laweta, ranna została jedna osoba. Prawym pasem odbywa się też ruch w kierunku Lublina na ekspresowej S17 na wysokości Sielc. Między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód zderzyły się 4 auta, ranna jest jedna osoba.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: They Don't Care About Us i Michael Jackson. No w Radiu Złote Przeboje, no bo gdzie? No to u nas właśnie te największe przeboje lat 80. i 90. Na piątek rzecz wyśmienita. Mariusz Stelmaszczyk wie o tym doskonale.
1: Tak, wprawał tutaj moonwalkiem takim.
0: Tak jest.
1: Jak Michael Jackson.
0: Dokładnie tak. Ale co? I w tym rytmie zostajemy?
1: Zostajemy, chociaż to już będzie trochę rockowo, ponieważ pojawi się Muniek Staszczyk i opowie wam o tym, w jaki sposób wpadł, żeby napisać piosenkę Bóg. Oraz też będzie ciekawy wątek po godzinie 18, bo dowiecie się, że pewna znana gwiazda rocka stała się, uwaga, uwaga, wiem, że to jest modny teraz temat, jeśli chodzi o film i serial, lalką, ale nie Bolesława Prusa, tylko lalką Barbie.
0: O, Ela.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Prawdziwy rockowy klasyka w radiu Złote Przeboje podczas tego już prawie wieczoru, bo dobijamy do godziny 18 i za chwilę po pogodzie, a także sporcie w radiu Złote Przeboje. Świetna muzyka, między innymi na rozgrzewkę Eye of the Tiger z filmu Rocky 3.
1: Radio Złote Przeboje.

0: o złote przeboje.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama. Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją, z Rumunią i znowu z Bośnią. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez Jorge'a Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Pierwszy mecz Portugalia rozegra w czwartek z Walią.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Pogoda.
18: Dzisiaj do końca dnia powinno być pogodnie. Weekend też zapowiada się całkiem przyjemnie, zwłaszcza sobota. Jutro sporo słońca praktycznie w całym kraju i około 20-23 stopni.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Dzień dobry wieczór, piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje, Mariusz Estelmaszczyk na posterunku i żeby się nieco pobudzić, rozbudzić kawałek z filmu Rocky 3, Mariusz Estelmaszczyk, Eye of the Tiger, Survivor.

Z Radiem Złote Przeboje, Warius Manx, Zanim Zrozumiesz. No a proszę Państwa, ja wiem, że teraz popularny jest temat lalki, a nawet lalek, bo wyszedł serial, a zaraz do kin trafi też film. No ale z kolei za oceanem też pojawiła się nowa lalka. Otóż swojej podobizny w uniwersum Barbie doczekał się Lenny Kravitz. Ale to nie pierwszy przypadek. Wcześniej w roli Kena pojawiła się już podobizna koszykarza NBA LeBrona Jamesa, a tym razem właściciele tej popularnej zabawki przyznali, że marzyła im się naprawdę ikoniczna gwiazda rocka. Nazywa się tylko pytanie, kto następny i z jakiej branży, byle nie politycznej. Może tak będzie lepiej. Falco, już teraz dajcie głośniej. Radio Złote Przeboje dla Was gra, niezależnie od tego, gdzie jesteście, mając aplikację Radio Złote Przeboje na Waszych smartfonach.

0: Freddie Mercury, który marzył, żeby nagrać się taki taneczny, wręcz dyskotekowy album, i tak się udało w latach 80., a na nim znalazł się właśnie ten kawałek I Was Born to Love You w Radiu Złote Przeboje. Natomiast tak o sobowtórze Freddiego Mercurego opowiada już teraz Krzysztof Skiba, zespołu Big Cyc.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddie, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Natomiast my dobrze wiemy, że Freddie Mercury był tylko jeden. Teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

Powrót z pracy, przebijanie się przez korki to wcale nie musi być takie złe podczas tego piątkowego wieczoru, zwłaszcza jeśli dacie głośniej, słuchając radia Złote Przeboje. Ronan Keating przed momentem, natomiast jeszcze do godziny 19 na pewno zagości Republika, będzie też Fleetwood Mac oraz opowiem wam, kiedy tak naprawdę powstał kawałek I Love Rock and Roll.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
23: Wojciech Wiszniewski. Dobrą mamy pogodę do jazdy, ale utrudnienia są. Na S2 na Mazowszu Opacz pod Warszawą zderzyły się 4 samochody osobowe. W kierunku Terespola jeden pas jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ze 2 godziny. A4 na Dolnym Śląsku między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Awaria samochodu osobowego. Jeden pas w kierunku Wrocławia zablokowany. Ruch jest mocno spowolniony.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

też tak zrobiliście, bo ja w studiu Radia Złote Przeboje dałem głośniej I Love Rock and Roll, a więc kawałek z 75 roku, nagrany przez brytyjską grupę The Arrows. Kiedyś usłyszała zresztą ten numer Joan Jett w jednej z brytyjskich telewizji, kiedy koncertowała z ówczesną grupą The Runaways. No i tak wbił się jej w głowę ten kawałek, że przez lata o nim myślała, żeby nagrać własną wersję. No i się udało, to do dzisiaj najbardziej popularna wersja, chociaż kiedyś też i popełniła ją sama Britney Spears. My w każdym razie w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii, no i przyznam, że to, co wyczynia na swoim Instagramie Mac Fleetwood, zespołu Fleetwood Mac, przebierając się w różne stroje, tańcząc do kamery, może równać się z kątem aktora Anthony'ego Hopkinsa. Panowie zdecydowanie pokazują, że życie influencera może zacząć się po 70, a nawet po 80. Już teraz w Radiu Złote Przeboje Little Lies, Fleetwood Mac.

0: Człowiek, który absolutnie potrafił bawić się słowem, tworząc teksty, o których nie zapominamy. Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. A oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, którego już teraz w Radiu Złote Przeboje wspomina Jan Borysewicz z Lady Punk.
1: Grzesiu Ciechowski, mój przyjaciel, z którym bardzo dużo czasu spędzaliśmy. Bardzo żałuję, że jego nie ma, bo jest naprawdę taka dziura po nim totalna od wielu, wielu lat i wydaje mi się, że gdyby Grzegorz żył, jego muzyka naprawdę byłaby super w tej chwili. Podejrzewam, że na pewno byśmy razem współpracowali, bo wiele razy to robiliśmy wspólnie. Czasami ja nagrywałem z Grzegorzem, Grzegorz pisał mi teksty do utworów Lady Punk, także wyjątkowa postać. Bardzo fajnie się z nim rozmawiało, pracowało, bardzo wesoły, pogodny. No, brakuje go bardzo.
0: A my z racji tego, że jest piątek, piątkowy wieczór, powoli witamy weekend, no to przenosimy się do lat 80., kiedy to disco panowało nie tylko w Europie, a także na świecie. CC Catch, dajcie głośniej.

0: Piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje to jest całkiem niezły pomysł, żeby go spędzić godnie w bardzo dobrowym towarzystwie, ponieważ po godzinie 19 pojawi się Budka Suflera czy też zespół ABBA i Mysłowic.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
4: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w parku handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Reklama. Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zaproszenia nie otrzymał bramkarz Łukasz Skorupski.
24: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
23: Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią. Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu. Uzasadniła swoją decyzję zwyciężczyni tenisowego US Open.
21: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to zwłaszcza jutro warto wybrać się na spacer, na jakiś rower, czy też zrobić nieco dłuższą wycieczkę, ponieważ praktycznie w całym kraju jutro bardzo, bardzo pogodnie. Jutro na północy 21 stopni, w centrum 22, a na południu nawet 24. Jak już człowiek wrócił po pracy, też chciałby się zregenerować nie tylko po całym dniu, ale po całym tygodniu, no to od tego jest Radio Złote Przeboje. Już za chwilę świetna muzyka, między innymi od grupy The Corrs. Zagramy też dla Was Bad Boys Blue, a wcześniej Budka Suflera, takie tango. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry wieczór.

przyznać, że ostatnio ten kawałek kojarzy mi się z bieganiem, bo znajduje się na mojej prywatnej playliście The Riddle w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, aby ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale i też muzyczna. No, szansa na bilety jest. Otóż Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50-lecie pracy artystycznej. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października, a my mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i w maksymalnie 5 słowach napisać, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Najciekawsze odpowiedzi będziemy nagradzać w przyszłym tygodniu biletami, naturalnie codziennie po godzinie 18, więc szczegóły na Radio Złote Przeboje. A teraz, żeby było miło i sympatycznie, The Course.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziecie lata 80. i 90. To dokładnie był zespół z lat 80., w zasadzie boys band z lat 80., Bad Boys Blue. Natomiast, proszę Państwa, już jutro w Radiu Złote Przeboje po godzinie 18, jak co tydzień, czas gwiazd, a więc rozłożymy na czynniki pierwsze, tym razem nie jednego bohatera, a kilku, ponieważ jutro historia zespołu Manam, a posłuchajcie, jak o tym zespole opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A jutro po 18:00 czas gwiazd i znacznie więcej anegdot, ciekawostek związanych z Manamem, a także też mnóstwo muzyki i Marka Jackowskiego i Kory. To jutro po 18:00, a teraz stajcie głośni. Kuba Sienkiewicz się wypowiedział, to też zagra i zaśpiewa elektryczne gitary.

0: Tak się teraz zastanawiam, czy lepiej pamiętam tekst tej piosenki, czy też tekst z filmu Killer. No, myślę, że podczas jakiejś na przykład piątkowej imprezy możecie zrobić sobie taką zabawę i się wzajemnie przepytać. Elektryczne gitary i Killer podczas piątkowego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę będzie też czego słuchać, zwłaszcza żeby umilić sobie czas towarzysko, bądź też solo, bo na przykład może teraz jedziecie samochodem i dopiero wracacie z pracy, więc będzie ABBA, będzie też piosenka do refleksji. Sprzedawcy marzeń, Mysłowic.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

I okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku może wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Dajdo pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy, bo naprawdę zapowiada się zacny 2027 rok. No a teraz Mysławic, Sprzedawcy Marzeń, piękny kawałek, który dajcie nieco głośniej.

podstawy alfabetu warto znać, a więc zespół ABC, The Look of Love w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. i też wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice, 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani też otrzymają materiały z archiwum, takie, których nigdzie indziej nie można było oficjalnie posłuchać, a tą największą gratką ma być singiel Do You Think About Me. To jedno z najwcześniejszych nagrań Spice Girls, więc ja zacieram ręce i jestem ciekawy, jak ten kawałek brzmi po, no właśnie, 3 dekadach. Więc czekamy na ten album, na ten box, a teraz w Radiu Złote Przeboje Désorienté.

0: Jeśli komuś brakuje planów na wieczór, no to proszę, już są, czyli Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20 i obiecuję, że wieczorem na pewno pojawi się mnóstwo świetnej muzyki, idealnej na wieczór, no bo będzie Spice Girls, ONA, a także gość Muniek Staszczyk, który opowie wam na przykład, jak to kiedyś mylili go z Kazikiem Staszewskim z Kultu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
25: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
26: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
25: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
26: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: kurażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
4: Godzina 20 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Spice Girls zagram ONA, a także porozmawiamy dzisiaj z Muńkiem Staszczykiem, który między innymi zdradzi, że czasy mylą go z Kazikiem Staszewskim.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.